omatyimithilo wondilo omatyimithilo wondilo owete okakuyelukwa mengo na yataulwa na yataula hiyalunguru owete okakuyelukwa mengo na yataula hiyalunguru oluwondilo lunene matyimitha ondilo yomwasye wetu omusuvelwa Merlin wafutilwa kavali omwasye waina Vindeline Mbarunga kavali uyava ihe opo shiika shipose

anino ojiveri na chomati no olomba de ihi o miskin Namibia majikara komo wajiro mirongo bitatu na limwe komwele uja hambo mbali thura madhewa wabula njino nji nu ii osho miss Namibia majikara komo wajire tenga komwele uja hambo ndatu kachope kolome nye wabula njino nji omu ukoto wapa kopulwele ndi didam.